0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, to Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: promocję. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko

0: way. Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: To promocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: promocję.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja.
8: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
9: Ben, why don't you go to the playground?
10: I'll play a couple of songs, eh?
9: We lit the fire on.
10: Nice. Yeah.
9: Dan is het helemaal intiem zo. Dinsdagochtend, een dag nadat hij stond in een uitverkocht Paradiso. En we inmiddels weten dat hij een derde HMH-gig heeft aangekondigd. Echt ontzettend tof. De titeltrack van het album. Ik weet eigenlijk niet waarom. Dat kan ik wel eventjes vragen. Terwijl hij zijn koptelefoon nu opdoet en alles inplugt. Ben.
10: Yo.
9: One more question. Why has this had to be the title song?
10: I think it sort of summarizes a lot of things that were going on, and a lot of things that sort of general lack of understanding with popular culture, yeah, and stuff like that.
9: But are you okay?
10: Yeah, I'm quite happy.
9: Okay. That's good. That's a good smile. Ben Howard op de speelplaats. I forget where we were. Live.

I forget where we were.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: się tu walka.
1: To bajka jak Han Solo, dzisiaj Han Solo. Idę łofrytki z kolą, to ten koloprint z polo. Wyrzucam zegarki, jak coś tu tyka w tak, to mój drummer ćwiczy kark ci. U to klika, rzucam kości do pionu i nie chodzi o Chińczyka. Mam gaz i styl leniwy jak Chini na wtoniku. Ziomy boją się malarii jak ja twardych narkotyków. Bronx strong, arm steady zone, polowy przez grzewienie. Bijesz to przed trybunałem, wstawił się za ciebie. A ja mam procent ciebie na starych płytach. Jak wiesz o czym mówię, gdy nazywam cię Bonita. Zgubmy się we sekundę albo spędźmy gdzieś miło. 7 dni tego czerwca jak lubisz Jamiro. Chwilo trwa jak numer z siłą, sióstr na spół. Heinz solo, fryty z kolody i ja duet, czujesz?

starego fisza. SOS, chociaż nie pytam o drogę, gdzie ta klisza. Zrobię ci fotkę najpierw taj poli, a w tle żoli, bo stylek na zło ja mam pełny swojego i pusty słów burius, bo mój mózg wie, że większość z nich to atrapy dziw, że chcę jeszcze o tym czasem tworzyć poematy, jak wiem, że miłość to też ty, ja hamak i

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikuł czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

Słyszę, jak zbroją się. Nie ma siły, co tej mocy może sprostać. Za chwilę wybuchnie, wiem. Widzę przez cienki płot, obok już rwie ziemię pęd. Może jeszcze dzień i dosięgnie nas też. Tu, tuż, tuż za rogiem jest. Czuję już ją w kościach, może za chwilę już wybuchnie.

ociera krew. Spod zbroi łupin chce kolorem się wydostać, uśpiona woń w ramionach drzew. W kwiatach obudzi się, rumianych od słońca, jeszcze może tylko dzień. I torwie mnie z tobą, wszystko wkoło przyjmie nową postać.

0: autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: Słuchasz Radia Meteor.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Wiąda
3: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
6: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

głowy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity z koła.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikuł Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.
6: Słuchasz Radia Meteor.

Myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że...

będę wracał, nie bój się. Dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

zobaczyć. Niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wódki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: pomocy.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

Słuchasz Radia Meteor. I może wiem.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Miałam zagrać na bis, światła dywan.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
6: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
6: Słuchasz Radia Meteor.

czy na ulicy kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej, czysta disco.

0: Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Marcin Strzyżewski, prowadzący kanał Marcin Strzyżewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Może zaczniemy od tego, co jest właściwie najważniejsze. Prowadzi Pan bardzo wiele zbiórek, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Kiedy to dokładnie się zaczęło, żeby tak unaocznić naszym słuchaczom?
1: Tutaj, jeśli chodzi o taką chronologię, to zacznę może od tego, że ja założyłem kanał YouTube'owy na temat Rosji jeszcze przed wojną, dość sporo na początku roku 2020, bo pracowałem w mediach, mam wykształcenie filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, filologię tą wschodniosłowiańską, rosyjską kończyłem, więc to się tak połączyło. No a kiedy wybuchła wojna, bardzo trudno byłoby stać z boku i nic nie robić, nie opowiadać o tym, nie uczestniczyć. Początkowo po prostu linkowałem w moich materiałach zrzutki takie oficjalne armii ukraińskiej, ale później gdzieś dotarłem, gdzieś latem 22 roku do polskiego wolontariusza, który jeździł tam od początku, najpierw na granicę, później głębiej. On się nazywa Bartek Wadas. On już w tej chwili na Ukrainę nie jeździ, ale pomaga tutaj w Polsce. Też bardzo pozytywna postać. I z nim pojechałem na przełomie września i października 22 roku z taką przede wszystkim humanitarną pomocą, z jedzeniem. Tam były takie, mieliśmy przygotowane, on to organizował, całe siaty, konserwy, kasze, tam zapałki, papier toaletowy, jakieś świeczki. Rozdawaliśmy to w Iziumie i Kupiansku tuż po deokupacji. Parę dni dosłownie po tym, jak armia ukraińska rosyjskich żołnierzy stamtąd wyparła. No, mieliśmy ze sobą też jakieś tam sprzęty dla wojskowych ukraińskich, ale przede wszystkim taką właśnie pomoc czysto humanitarną. No i wtedy właśnie w roku 2022, kiedy ja już odbyłem taki wyjazd z człowiekiem bardziej doświadczonym, zobaczyłem, jak to wyglądało. No, było dla mnie jasne, że mam jakieś zasięgi, które są w stanie coś realnie pomóc zebrać, ale nie miałem pojęcia, czy uda mi się zebrać 5000 zł, czy 50 tysięcy. No ale pojawiła się okazja też trochę przypadkiem, bo odezwał się do mnie białoruski żołnierz, białoruski ochotnik, tak naprawdę Polak białoruskiego pochodzenia, który służył w białoruskim oddziale w pułku imienia Kastusia Kalinowskiego. No i tak porozmawialiśmy po prostu, bo on mi wysłał zdjęcie z okopu. No to się zainteresowałem, czy to on na tym zdjęciu, i tak od słowa, do wywiadu. Ja obiecałem, że spróbuję coś tej jednostce pomóc. No i jak taką swoją pierwszą zrzutkę założyłem, to było gdzieś na samym początku listopada 22 roku, bo byliśmy wtedy u teściowej na Wszystkich Świętych. A kiedy ja wrzuciłem tę zrzutkę, nie mając pojęcia, co się wydarzy, i no wtedy zostałem po prostu zasypany przez dobrych ludzi środkami. Tam łącznie uzbieraliśmy na tamtej zrzutce do momentu pierwszego wyjazdu gdzieś około 300 tysięcy złotych. Więc ja jakiś samochód wynająć, pożyczyć, a po prostu skończyło się na tym, że za jakiś skromny procent tych pieniędzy, za jakiś

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Marcin Strzyżewski, prowadzący kanał Marcin Strzyżewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Może zaczniemy od tego, co jest właściwie najważniejsze. Prowadzi Pan bardzo wiele zbiórek, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Kiedy to dokładnie się zaczęło, żeby tak unaocznić naszym słuchaczom?
1: Tutaj, jeśli chodzi o taką chronologię, to zacznę może od tego, że ja założyłem kanał YouTube'owy na temat Rosji jeszcze przed wojną dość sporo na początku roku 2020, bo pracowałem w mediach, mam wykształcenie filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, filologię tą wschodniosłowiańską, rosyjską kończyłem, więc to się tak połączyło. No a kiedy wybuchła wojna, bardzo trudno byłoby stać z boku i nic nie robić, nie opowiadać o tym, nie uczestniczyć. Początkowo po prostu linkowałem w moich materiałach zrzutki takie oficjalne armii ukraińskiej, ale później gdzieś dotarłem, gdzieś latem 22 roku do polskiego wolontariusza, który jeździł tam od początku, najpierw na granicę, później głębiej. On się nazywa Bartek Wadas. On już w tej chwili na Ukrainę nie jeździ, ale pomaga tutaj w Polsce. Też bardzo pozytywna postać. I z nim pojechałem na przełomie września i października 22 roku z taką przede wszystkim humanitarną pomocą, z jedzeniem. Tam były takie, mieliśmy przygotowane, on to organizował, całe siaty, konserwy, kasze, tam zapałki, papier toaletowy, jakieś świeczki. Rozdawaliśmy to w Iziumie i Kupiansku tuż po deokupacji. Parę dni dosłownie po tym, jak armia ukraińska rosyjskich żołnierzy stamtąd wyparła. No, mieliśmy ze sobą też jakieś tam sprzęty dla wojskowych ukraińskich, ale przede wszystkim taką właśnie pomoc czysto humanitarną. No i wtedy właśnie w roku 2022, kiedy ja już odbyłem taki wyjazd z człowiekiem bardziej doświadczonym, zobaczyłem, jak to wyglądało. No, było dla mnie jasne, że mam jakieś zasięgi, które są w stanie coś realnie pomóc zebrać, ale nie miałem pojęcia, czy uda mi się zebrać 5 tysięcy złotych, czy 50 tysięcy. No ale pojawiła się okazja też trochę przypadkiem, bo odezwał się do mnie białoruski żołnierz, białoruski ochotnik, tak naprawdę Polak białoruskiego pochodzenia, który służył w białoruskim oddziale w pułku imienia Kastusia Kalinowskiego. No i tak porozmawialiśmy po prostu, bo on mi wysłał zdjęcie z okopu. No to się zainteresowałem, czy to on na tym zdjęciu, i tak od słowa, do wywiadu. Ja obiecałem, że spróbuję coś tej jednostce pomóc. No i jak taką swoją pierwszą zrzutkę założyłem, to było gdzieś na samym początku listopada 22 roku, bo byliśmy wtedy u teściowej na Wszystkich Świętych. A kiedy ja wrzuciłem tę zrzutkę, nie mając pojęcia, co się wydarzy, i no wtedy zostałem po prostu zasypany przez dobrych ludzi środkami. Tam łącznie uzbieraliśmy na tamtej zrzutce do momentu pierwszego wyjazdu gdzieś około 300 tysięcy złotych. Więc ja myślałem, że będzie trzeba jakiś samochód wynająć, pożyczyć, a po prostu skończyło się na tym, że za jakiś skromny procent tych pieniędzy, za jakieś 15-16 tysięcy złotych, kupiliśmy dostawczego Fiata, który zresztą później po dwóch wyjazdach trafił do tej jednostki i tam u nich służył, a my wymieniliśmy na większy pojazd. No ale po prostu kupiliśmy samochód, załadowaliśmy go dronami, tam była zima, tam były chyba też takie właśnie zaopatrzenia typowo zimowe, jakieś butle z gazem. No ale najważniejsze były te drony. No
0: tak, przepraszam, zbiórek. Tak, właśnie wspominał Pan o takich rzeczach codziennego użytku, które też są bardzo potrzebne. I to szczególnie właśnie w kontekście tych zbiórek dla pułku Kalinowskiego. Wydaje mi się, że to jest dobry moment też, żeby od razu spytać o tak naprawdę tą skalę pomocy, bo ona była bardzo duża, kiedy wojna wybuchła. Teraz często mówi się o tym, że już no trochę to osłabło, to poczucie solidarności, ale czy faktycznie możemy tak twierdzić, kiedy widzimy między innymi skalę zbiórek, które pan organizuje i do których oczywiście zachęcamy wpłacać pieniądze?
1: No oczywiście ja widzę to. Zdecydowanie widzę, że to tempo spadło. Natomiast to też jest w pewnym stopniu wynikiem spadku zainteresowania, w tym sensie, że po prostu mniej ludzi ogląda tego typu treści. To jest absolutnie naturalne. Ludzka uwaga jest tak zbudowana, że nie jesteśmy w stanie tak długo traktować jako pilne zagrożenie jakiegoś wydarzenia. No bo kiedy wojna wybuchła, my czuliśmy, że my personalnie jesteśmy zagrożeni. W momencie, w którym to już trwa piąty rok, no to już się nie wydaje takim zjawiskiem, więc tu nie ma się sensu gdzieś tam załamywać, czy drzeć szaty, czy narzekać na ludzi. To jest absolutnie zrozumiałe, że ta uwaga gdzieś odpływa w inne tematy, które są bardziej aktualne, więc no ja to widzę, tak, ta popularność tych zrzutek spadła zdecydowanie, natomiast wciąż jeszcze udaje się zrobić bardzo dużo. Mamy bardzo wielu ludzi, i ja, i inni wolontariusze, po prostu wytrwałych, takich, którzy regularnie są z nami. I na przykład teraz mam takie radosne wydarzenie do podzielenia się. Udało się zebrać na kolejną karetkę dla 3. Brygady Szturmowej, bo jedna już została kupiona. Po części też tam to pomagał finansować pewien starszy pan z Holandii, który po prostu, jak mi opowiadali, pracuje sobie i odkłada. I na tyle odkłada, że był w stanie tam współfinansować karetkę, więc z tej zrzutki mieliśmy, no, powiedzmy pół karetki plus koszty dowozu, a teraz udało się zebrać na kolejną. No a ta kolejna to jest prawie 100 tysięcy złotych taka karetka, plus będzie trzeba dorzucić na jakieś tam podstawowe kwestie techniczne, żeby sprawdzić, czy wszystko tam jest sprawne, na pewno powymieniać, żeby taki sprzęt dojechał do Iziumu w obwodzie charkowskim w pełni sprawny. Więc jest słabiej oczywiście, ale no, cały czas ten potok pomocy płynie. I widzę też, że no, są ludzie, którzy cały czas działają. Sikorki na Ukrainie, Aldona Hartwińska, Igor Tracz, Morgan Moldauer. No, mogę takich ludzi wymieniać i wymieniać. Tomek Rzepecki. Jest nas po prostu cały czas wielu. Ale no oczywiście, no nie jest to ta fala tak jak na początku, kiedy wszyscy byli entuzjastyczni i gotowi i czytać, i słuchać, i pomagać, no ale to jest w pełni naturalne.
0: Wspomniał pan o zbiórce prowadzonej dla 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, która jest częścią Pułku Azow. Czy może miałeś okazję poznać kogoś należącego do tej brygady osobiście, bo wiemy, że dookoła Pułku Azów, który z tą właśnie brygadą kojarzymy, tam narosło bardzo dużo różnych legend dookoła tego.
1: Tutaj też trzeba powyjaśniać pewne kwestie, bo Azow jest już, podobnie jak 3. Szturmowa, jest brygadą i jednocześnie na bazie i Azowa, i 3. Szturmowej zostały sformowane korpusy. Co oznacza, że zebrano po parę brygad i oddano pod dowodzenie dowództwu konkretnej brygady, które awansowało. Natomiast w tej chwili właśnie pierwsza brygada Gwardii Narodowej Azow to jest osobny byt, 3. Brygada Szturmowa to jest osobna organizacja. Oczywiście korzenie są faktycznie wspólne. Tutaj jest w 3. Szturmowej Brygadzie dowódcą i w korpusie. Dowódcą jest Bilecki, który był takim no, założycielem, organizatorem tego ruchu azowskiego. Postać kontrowersyjna, bo on tam się pojawia często, jakieś jego starsze wypowiedzi związane z jego takimi rasowymi przekonaniami o białych ludziach i tak dalej. Natomiast tutaj muszę powiedzieć w ten sposób, ja oczywiście znam bardzo wielu już żołnierzy Brygady Trzeciej z różnych jakby stron, bo tam na kilka różnych sposobów jakby dotarłem do tych ludzi, w tym na przykład do naszych Białorusinów, którzy tam służą. I to, proszę Państwa, nie jest, tak na żywo jakby opowiedzieć, to nie jest szowinizm jakiegoś rodzaju, który odrzuca faktycznie innych ludzi. Można by wręcz powiedzieć, że trzecia brygada szturmowa jest inkluzywna. Tam służą ludzie praktycznie, no nie powiem, że z całego świata, prawda, bo tam Koreańczyków na przykład nie spotkałem, ale jest tam komponent zagraniczny, znam Polaka, który służy w trzeciej szturmowej, znam Białorusinów, którzy służą w trzeciej szturmowej. Bilecki na przykład jeszcze przed pełnoskalową wojną był jednym z tych ludzi, którzy naciskali na władze Lwowa, by normowali relacje z Polską, żeby one były bardziej partnerskie, bardziej przyjazne. Więc tutaj do pewnego stopnia te właśnie takie dawne chuligańskie poglądy są pewnego rodzaju memem w tej brygadzie, ale w takiej praktyce to są ludzie, którym po prostu zależy na tym, żeby Ukraina była wolna od Rosjan. Jakby tak to sprowadzić do jakiegoś rdzenia, to jest po prostu to. Natomiast to, co faktycznie wyróżnia te oddziały wywodzące się z ruchu azowskiego, to jest dyscyplina. To jest faktycznie, są, bo to już w tej chwili nie jest jedna jednostka, to są jednostki, w których się pilnuje zasad. Tam momentami te środki, które są wykorzystywane, mogłyby kogoś tam gdzieś wystraszyć, że na przykład ktoś za karę siedział gdzieś tam zamknięty w pomieszczeniu, bo miał nie takie skarpetki w plecaku, ale no generalnie rzecz biorąc, to była metoda, która była w stanie stworzyć organizacje, które są, prawdę mówiąc, z takiej mojej perspektywy, bardzo przyjazne do współpracy, bo tam zawsze jest porządek w dokumentach. Nigdy nie ma problemu z tym, gdzie co dotarło. Wszystko jest zawsze sfotografowane, pokazane, kto gdzie co przyjął, jak to jest wykorzystywane. Tu jest bardzo, bym powiedział, przejrzyście. Więc powiem tak, rozumiem, że niektórzy ludzie mają rezerwy, bo właśnie w latach 2014-2015 do obrony Ukrainy stanęli często tacy młodzi ludzie szukający rozruby. Tacy właśnie, którzy w pokojowych czasach byli jakimiś kibicami, którzy jeździli gdzieś się tam wykrzyczeć na stadionach. Tylko że to są ludzie, którzy w momencie, w którym była taka potrzeba, faktycznie stanęli do walki i ten kraj obronili. Więc no, nie mam do nich jakichś szczególnych zarzutów, bo to, co widzę w tej chwili, no, nie budzi żadnych moich zastrzeżeń.
0: Wspomniałeś o kibicach. Tutaj też myślę, że warto wspomnieć dla wiedzy naszych słuchaczy, że Marcin zaproponował, byśmy dla łatwości tej rozmowy przeszli na ty. Wspomniałeś o kibicach i tutaj wiem, że z twojego ostatniego materiału przywiozłeś pamiątkę spod Charkowa, która nazywa się Metalist.
1: Tak, proszę państwa, to jest Panda Ruda.
0: Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym konkretnym wyjeździe?
1: Jasne. On się skończył tak naprawdę dość niedawno. Ja jeszcze jestem niewyspany po nim, więc muszę sobie trochę z kalendarzem tak przysiąść i zastanowić się, kiedy myśmy wyjeżdżali. No jakoś w zeszłym tygodniu, to chyba był 30 kwietnia, to był, proszę państwa, wyjazd do Charkowa właśnie. Tam jest to miejsce już bliskie linii frontu, jeszcze stosunkowo bezpieczne i jest to swojego rodzaju no, taki logistyczny hub dla różnych miejsc, dla nie tylko wojska ukraińskiego, bo tam mieliśmy rzeczy dla 43. Brygady Ukraińskiej, która walczy na kierunku kupiańskim. Mieliśmy akurat w tym przypadku gotówkę dla moich Białorusinów, to są ludzie z pułku Kalinowskiego, ale po różnych transformacjach w tej chwili służą w Krakenie. To jest też bardzo znana charkowska jednostka, która przechodziła przez różne etapy. Początkowo to był HUR, czyli Wywiad Wojskowy Ukrainy. Zresztą pułk Kalinowskiego, jak to jednostki zagraniczne, też podlegał pod HUR. Więc oni, część tej ekipy białoruskiej się przeniosła do Krakena, który z kolei przeniósł się też do trzeciej szturmowej, ale ich traktuje trochę osobno. Więc z nimi mam już na tyle duże doświadczenie wieloletnie, że tam na tyle sobie ufamy, że można przekazywać pomoc w taki sposób i oni potem po prostu kupują to, co jest im potrzebne. I swoją drogą tutaj warto zauważyć, że o ile w roku 23, 24 miało sens wiele rzeczy przywozić z Polski, o tyle w tej chwili, na przykład jeśli chodzi o takie zabezpieczenie indywidualne żołnierza, wkłady balistyczne, jakieś sprzęty taktyczne, mundury, pasy, te, no, te różne zasobniki przypinane do kamizelek i tak dalej, to wszystko już w tej chwili jest w Ukrainie tanie, wysokiej jakości, bo rynek jest duży i rynek się dostosował, więc często po prostu pewnych rzeczy nie ma sensu wozić. Dalej, mieliśmy karmę dla psiaków, bo pisała do mnie pani z Iziumu, że jest no, tragedia, że nikt nie pomaga, że trzeba się zorganizować i pomóc, więc tutaj gdzieś pół tony karmy się udało przywieźć. Mieliśmy co, generatory i trochę takiego sprzętu roboczego, hełmy, rękawiczki dla administracji Charkowa. Z nimi mieliśmy taką niedawną współpracę ciekawą. Napisała mi firma z Polski, że mają do oddania kotłownię olejową, kompletną, że oni mogą ją zdemontować, załadować, tylko żebyśmy my ogarnęli, gdzie to ma trafić i transport, i dokumenty, i tak dalej. Więc faktycznie moi Białorusini z pułku skomunikowali się bezpośrednio z gubernatorem okręgu charkowskiego i tam to trafiło pod Charków. No i w ten sposób też pojawiły się kolejne kontakty i pojawiły się kolejne potrzeby. Tutaj swoją drogą zbieraliśmy na zrzutce pieniądze na transport właśnie tej kotłowni, no bo ja jeżdżę samochodem do 3,5 tony, no a to jednak był sprzęt, który wymagał prawdziwego tira. No więc trzeba było to wszystko zorganizować, opłacić. Swoją drogą to też jest taka praca, której często nie widać, ale to są telefony, maile, dokumenty, wypełnianie, to jest kupa jakiejś takiej dodatkowej roboty. I trochę pieniędzy z tej zrzutki zostało, więc też się właśnie tutaj udało to zrealizować w formie generatorów, agregatów prądotwórczych, które tam już dalej administracja rozdziela pomiędzy placówkami, bo oni mają, no jak to administracja, i szkoły, i urzędy, i robotników, którzy remontują drogi, co swoją drogą jest trudne w tej chwili, bo po zimie była ciężka zima, ukraińskie drogi są budowane dość tanio, więc no po zimie wyszło tyle dziur, że no jest co robić. Co my jeszcze tam mieliśmy? A, jeszcze przy okazji mieliśmy paletę jedzenia, zabawek i pieluch do Czernichowa, bo mam, no tak trochę żartuję, że pod opieką, ale mamy już takie kontakty ułożone z Centrum Rehabilitacji Dziecięcej w Czernichowie. Tam osobiście jeździmy tam na Nowy Rok, tak w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, z prezentami dla dzieciaków, co jest zawsze łamiące serce, bo tam są same dzieci wymagające rehabilitacji. Więc nie dość, że wojna, nie dość, że często bieda, no to jeszcze właśnie dzieci, które a to ktoś nie słyszy, a to ktoś nie widzi, ktoś na wózku, no to tam pojechała właśnie paleta żywności. Przy czym tutaj też no, nie chcę opowiadać jakiś, żeby to nie zabrzmiało, jakbym był wszędzie naraz. Często jak już mam takich sprawdzonych odbiorców, zaufanych, to na przykład nie ma problemu i taką paletę jedzenia po prostu z oddziału Nowej Poczty wysłałem do tego Czernichowa. To też wiecie Państwo, tak działa, tego u nas nie ma, ale Nowa Poczta w Ukrainie ma oddziały tak zwane towarowe, gdzie można podjechać pod rampę, wziąć od nich paletę i po prostu wysłać komuś paletę jako osoba prywatna. W Polsce próbowałem, ja nie znalazłem sposobu, jak miałbym wysłać paletę nie jako firma, jako zwykły człowiek. Tam to funkcjonuje, przy czym też pojawiają się różne zniżki, różne tam możliwości, żeby to nie było jakieś przesadnie drogie, taka wysyłka. Więc intensywny wyjazd, ale też muszę tutaj powiedzieć, że znam ludzi, którzy o wiele bardziej intensywnie spędzają ten czas. Wolontariusze niektórzy docierają dalej. Ja mam pewną taką filozofię tych wyjazdów, że staram się nie narażać nadmiernie i mam tutaj na myśli nie tyle unikanie niebezpieczeństwa za wszelką cenę, co po prostu akceptowanie tylko tego zagrożenia, które faktycznie jest potrzebne. W tym sensie, że jeśli jest możliwość dostarczyć do zaufanych ludzi, na przykład w Izjumie, w trzeciej szturmowej, do magazynu bezpośrednio brygady, do znanych mi ludzi, dostarczyć tam pomoc, która pojedzie jeszcze dalej, bliżej frontu, to zakładam, że to po prostu wystarczy. Pewnie z punktu widzenia na przykład YouTube'owej rozpoznawalności byłoby to korzystne, gdybym gdzieś tam zapozował w okopie do zdjęcia bezpośrednio, no tylko że wydaje mi się to niepotrzebne, bo jednak każdy cywil w bliżej tej strefy śmierci, no to jest dodatkowe obciążenie dla ludzi, którzy no muszą mu zapewnić bezpieczeństwo, czyli dla żołnierzy. Więc staram się gdzieś tutaj wyważyć i z tym ryzykiem nie przesadzać. Ale różne ludzie mają podejścia do tego tematu. Są wolontariusze, którzy właśnie bardziej śmiało gdzieś tam docierają dalej. Ale z drugiej strony myślę, że to jest też bardzo indywidualna kwestia wyważenia tego, na co jesteś dokładnie gotowy.
0: Bardzo często wspominasz właśnie o pułku Kalinowskiego, także w jednym ze swoich wcześniejszych materiałów, to może być nawet materiał sprzed roku, wspominałeś o jednym z członków pułku Kalinowskiego, że jest dla ciebie jak brat. I tu w zasadzie cisnęłoby się jakieś pytania, ale myślę, że znacznie lepiej będzie oddać jednak tutaj mikrofon tobie w tej kwestii relacji twoich z tymi ludźmi, no bo po prostu ciężko jest zadawać pytanie, kiedy jednak nie zna się tych niezwykle ciężkich realiów.
1: Faktycznie ja dołączyłem do tego zespołu ludzi stosunkowo wcześnie. Wtedy wydawało się, że to jest już późno, że oni już byli po bitwie kijowskiej, po walkach w okolicach Chersonia, bo tam też brali udział. Ale jak się teraz na to patrzy z tej perspektywy, no to faktycznie ten rok 2022, no to był jakiś początek. To jest dla mnie dość niesamowita historia, tak w szerokim kontekście, bo nawet na tle pozostałych ukraińskich żołnierzy jednak Białorusini się wyróżniają tym, że to są ludzie, którzy po pierwsze nie muszą walczyć. Każdy z nich jako posiadacz obywatelstwa białoruskiego może po prostu z Ukrainy wyjechać. Część zresztą po drodze wyjeżdżała, tutaj losy się różnie potoczyły, ale to byli ludzie, którzy mogli wtedy na początku wojny uciec, a oni postanowili, każdy po swojemu, każdy w jakimś swoim kontekście, że dłużej już uciekać nie będą, bo no, oni znajdowali się w Ukrainie właśnie dlatego, że musieli z różnych powodów uciekać z Białorusi. To byli najczęściej ludzie aktywni politycznie. I były tutaj takie dwie główne fale w tym środowisku. Byli ludzie, którzy przyjechali na Majdan i już zostali, bo uczestnictwo w ukraińskiej rewolucji godności w latach 2013-14 było przez reżim Łukaszenki traktowane jako wyjątkowo podejrzane. Łukaszenka bardzo by nie chciał podobnych wydarzeń jak w Kijowie i w innych częściach Ukrainy u siebie, więc wszystkich Białorusinów, którzy brali w tym udział, no traktowano jako potencjalnych opozycjonistów, wrogów systemu, więc duża część z tych, którzy przyjechali na Majdan po prostu uczestniczyć w ważnych politycznych wydarzeniach, z ich punktu widzenia po prostu dobrych, prodemokratycznych, no wielu z nich musiało zostać. Część z takich ludzi w latach 2014-15 dołączyła do walk po stronie Ukrainy, co było w tamtych czasach już kompletnie po prostu dziwaczną sytuacją, kiedy młodzi Białorusini zgłaszali się do jednostek wojskowych ukraińskich i mówili: dajcie nam broń, a my pójdziemy walczyć. No, traktowali ich początkowo bardzo nieufnie. Druga fala takich uciekinierów, taka większa, no to był oczywiście rok 2020, czyli to pamiętne lato w całej Białorusi, gdzie miliony ludzi wyszły na ulicę mówić Łukaszence dość, idź sobie. I ten protest został po prostu utopiony we krwi. Oczywiście nie aż tak wielu ludzi zginęło, ale bardzo wielu ludzi zostało pobitych, aresztowanych, torturowanych wręcz, ale niektórzy zginęli. Znam człowieka, którego brat no, w paskudnych okolicznościach w czasie tamtych protestów niestety stracił życie. I takich historii, tam każdy człowiek ma swój rachunek z tym systemem. Każdy człowiek, który uczestniczył w właśnie pułku i w tej szerszej już w tej chwili organizacji, która wyrosła z pułku, bo przeszliśmy pewne transformacje, już nie ma takiego jednego spójnego szyldu, ale sprawa cały czas funkcjonuje, robimy swoją robotę. I to jest ogromny ładunek emocjonalny. To jest po prostu jakaś sprawa, o którą człowiek czuje, że warto walczyć. I kiedy się dołącza do takich ludzi, kiedy się słucha ich historii, kiedy się działa wspólnie, to tu buduje się niesamowicie silne więzi. Przy czym właśnie to nie chodzi tylko o to, że ja pomagam im. To są też ludzie, którzy właśnie mi pomagają pomagać innym. Na przykład jechałem do Chersonia kiedyś do schroniska dla zwierząt i właśnie wspomniany tutaj kolega, którego wprost nazywam bratem, jak mu napisałem: słuchaj, żona się moja denerwuje, że ja pojadę tam sam, czy nie macie kogoś, kto z Kijowa pojechałby ze mną? On się zastanawiał 30 sekund i powiedział: ja pojadę. No widać, że po prostu tam no, setki razy było widać, że to wsparcie działa w obie strony, że tego typu relacje, które się buduje, no są niesamowicie inne od tych pokojowych.
0: Wspomniałeś o tym, że twoja żona ma często takie obawy w momencie, kiedy ty tam wyjeżdżasz z pomocą. Wiem, że na tym poprzednim wyjeździe byliście wspólnie, ale czy ty czujesz to ryzyko?
1: Powiem tak, ona się najbardziej denerwuje właśnie jak nie jedzie ze mną, bo jak jedzie, to ona czuje, że ma jakąś kontrolę i jest jej lepiej. Ryzyko oczywiście, no tak, ono gdzieś tam cały czas jest, nawet pomimo tej ostrożności, no to nie da się pewnych sytuacji uniknąć. I no, my byliśmy najbliżej gdzieś tam, no rekord to było chyba 10 kilometrów od pozycji Rosjan, co też swoją drogą dzisiaj byłoby śmiertelne już prawdopodobnie. 10 kilometrów dzisiaj to jest w zasięgu takiej masy dronów typu FPV i typu bombardującego prawie wszędzie, że no, to jest już kompletnie nierozsądne. Jeszcze jak gdzieś tam w roku 24 się coś takiego nam zdarzało pod Chersoniem, tam wóz strażacki, jeśli słychać to u mnie, jak się nam to zdarzało, no to było to jeszcze bezpieczniejsze niż teraz. No ale to ryzyko oczywiście jest. Gdzieś tam zdarzało się, że tam, nie wiem, w bloku, w którym nocowaliśmy w Kijowie, obok niego przelatywały szachedy i któryś wybuchł na tyle blisko, że się tam wszystko trzęsło. Gdzieś tam trafiliśmy pod jakiegoś rodzaju ostrzał pod Chersoniem. No to oczywiście występuje, to trzeba mieć z tyłu głowy, no, że jedziesz na no jednak nie tak jak żołnierze, którzy tam jadą na wojnę, no ale jednak jedziesz w region działań bojowych.
0: Wspomniałeś o tym Kijowie i o tym, jak to wygląda tam na miejscu, bo właściwie też bardzo łatwo zapomnieć o tym czasami, że tam ta rzeczywistość i codzienność, po prostu życie cywili dalej musi się w Ukrainie odbywać. Czy ty widzisz, jak to wygląda w realiach wojennych?
1: No akurat to, jak wygląda takie codzienne życie, to jest główne moje obserwacje. I to jest faktycznie paradoksalne w tym sensie, że bardzo łatwo byłoby stworzyć na przykład materiał wideo pokazujący, że nie ma żadnej wojny. Chociażby teraz, jak byłem w Charkowie, to był taki, no nazwijmy to, nie wiem, dancing, użyję takiego starszego słowa, bo tam głównie emeryci, tak sądząc po wyglądzie, starsi ludzie sobie na placu po prostu do muzyki z głośnika tańczyli przy syrenach. No dałoby się tam stworzyć po prostu bez problemu materiał, że patrzcie, tutaj ludzie chodzą, bawią się, spacerują, siedzą w restauracjach, nic się przecież złego nie dzieje. No tylko później człowiek patrzy na budynki dookoła i w 1/3 okien są już jakieś płyty pilśniowe zamiast tych powybijanych szyb. No właśnie słychać te syreny, widać w wielu miejscach różnego rodzaju schrony, w tym takie betonowe konstrukcje specjalnie zbudowane po to, żeby się osłonić. W filmie z Charkowa będę pokazywał właśnie na parkingu przed dużym sklepem taki długi schron betonowy dla ludzi, którzy by się chcieli ukryć. Tylko też, no wiecie, nie da się po prostu tak żyć w tym sensie, żeby za każdym razem, jak jest alarm, chować się do schronu, bo w takim Charkowie to by oznaczało, że 6 godzin na dobę człowiek jest wyłączony z życia. Nikt tak nie będzie żył. Ludzie się po prostu do tego przyzwyczajają. My się zresztą też do tego przyzwyczailiśmy. Teraz jak do tej administracji Charkowa dokupowaliśmy jeszcze na miejscu generatory, bo no, jak wysłaliśmy tę paletę do Czernichowa, zwolniło się miejsce, to dokupiliśmy już na miejscu agregaty, no to kupowaliśmy je w trakcie alarmu, bo trzeba jakoś żyć. No tylko później, jak się zaczyna rozmawiać z ludźmi, jak to życie wygląda, no to się okazuje właśnie, że na przykład zimą, ta zima była wyjątkowo ostra, były wyjątkowo duże problemy z prądem. Byłem tam w lutym i w grudniu i faktycznie było ciężko. No to mówili, że no na przykład nie starczało tego prądu, który podawali, nie podawali go na wystarczająco długo, żeby nawet powerbanka naładować. Opowiadali o dzieciach, na przykład córka jednego z kolegów moich w Kijowie, no mówią, no praktycznie rok nie chodzi na lekcje, w sensie ona chodzi do szkoły, tylko że jak jest alarm, no to dzieci obowiązkowo, tutaj już nie ma taryfy ulgowej, na każdy alarm dzieci w szkołach idą do schronu, bo nikt nie weźmie odpowiedzialności, żaden nauczyciel za to, żeby nie przerwać lekcji w takim momencie. Co zresztą no w pełni jest zrozumiałe, tak powinno być. No tylko, że te dzieci po prostu spędzają więcej czasu ukrywając się przed jakimś zagrożeniem niż na faktycznych lekcjach. Nie każda szkoła ma warunki, żeby kontynuować zajęcia w schronach, bo jeśli jest jedno duże pomieszczenie, no to nie poprowadzą 7 różnych lekcji w jednym dużym pomieszczeniu, bo no, nikt się tak nie będzie w stanie skupić, żeby poprowadzić tego typu zajęcia jednocześnie dla dzieci mniejszych, starszych. To jest poważny problem. Na wielu płaszczyznach to po prostu widać. Też internet przy takich długich wyłączeniach prądu przestaje działać. Niektórzy operatorzy sieci komórkowych w Ukrainie montują jakieś dodatkowe źródła zasilania w pobliżu właśnie tych stacji bazowych. Nawet znam człowieka, który tam jeździł, tankował takie agregaty, no bo to wiadomo, te przekaźniki są często w jakieś rozrzucone w różnych miejscach, no ktoś musi to obsłużyć, więc jeździ, tankuje, obsługuje. No ale tego nie zawsze wystarcza. Tej zimy słyszałem od ludzi, że niektórzy się wyprowadzają do Europy, bo po prostu nie są w stanie wykonywać swojej biurowej, takiej no, współczesnej pracy programistycznej, właśnie inżynieryjnej, biurowej, no bo bez internetu się po prostu nie da. A
0: tutaj wspomniałeś o wyjazdach i właściwie o tym aspekcie, o który nie sposób nie spytać. co uważają i co mówią ludzie, Ukraińcy, którzy pozostali w tej rzeczywistości wojennej, jakby radzą sobie z tymi alarmami, część z nich również walczy. Jakie jest ich podejście i stosunek do tych osób, które wyjechały?
1: Nie spotkałem się, żeby to było stawiane bardzo ostro, tak na żywo. Chociaż na przykład jeśli posłuchać raperów z Krakena, zespół Nord Division, to tam już nie przebierają w słowach. No ale generalnie rzecz biorąc, no spotkałem się z takimi wypowiedziami w stylu: a weźcie, deportujcie wszystkich naszych z powrotem do nas, oni się nam tu przydadzą. I wiesz co, no powiem ci, to już w tej chwili gdzieś tam się pojawia właśnie. Jest element jakiegoś rodzaju, no, pewnego żalu, pewnego rozgoryczenia, w tym sensie, że no, czują, że nie jest ten wysiłek rozłożony porówno. Chociaż to też jest bardzo różne, bo też ci ludzie, którzy zostali w Ukrainie, no nie wszyscy robią wszystko, co mogą dla zwycięstwa. Nigdy w żadnym społeczeństwie to tak nie wyglądało, no ale są właśnie ci, którzy stanęli do walki albo pomagają. Jest masa wolontariuszy ukraińskich, bardzo różne sposoby są tam pomagania. Tacy ludzie są trochę rozgoryczeni, ale myślę, że to tak naprawdę pojawi się jako problem społeczny po wojnie, kiedy część tych ludzi, którzy wyjechali, wrócą. Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie na przykład dzieciaki w szkole właśnie będą rozmawiały między sobą. Mój ojciec był żołnierzem, a twój co robił? Moja matka tam, nie wiem, pomagała, jeździła, wychowywała nas, jak ojciec służył, a wy gdzie byliście? I myślę, że gdzieś będzie ten podział społeczeństwa widoczny jeszcze długo na tych, którzy walczyli, na tych, którzy uciekali, na tych, którzy wyjechali z rodzinami, na tych, którzy się od wojska migali. To będzie bolesne, myślę, przez dłuższy czas i myślę, że tutaj ja bym przede wszystkim zachęcał do tego, żeby nie budzić jakichś negatywnych emocji u tych, którzy wyjechali. Ja daleki jestem od tego, żeby od kogokolwiek czegokolwiek wymagać. Ja nie czuję, żebym miał prawo wymagać. Ja bym tylko zachęcał, żeby traktować to jako taki poziom bazowy, pewnego szacunku do wszystkich ludzi za to, że po prostu póki nie straciłeś mojego szacunku, tego posiadasz, a do tych, którzy walczyli, to ci powinni w mojej opinii mieć po prostu tego szacunku, pomocy od państwa trochę więcej. Tak jak my zresztą, popatrzmy na to, my kiedy wspominamy na przykład Powstanie Warszawskie, to jest takie wydarzenie w historii Polski, które mocno się wpisało w naszą świadomość historyczną, my niczego praktycznie nie mówimy o tych, którzy nie odważyli się, o tych, którzy się wycofali, uciekli, którzy nie wzięli w tym udziału. Nie wytykamy im tego i bardzo dobrze. Po co mamy komuś wytykać, że no nie miał w sobie dość odwagi? No nie każdy z nas ma. Są bardzo różne postawy. Ja też nie wiem, gdzie jest mój próg odwagi. Większość z nas tego nie wie. Ale
0: myślę, że to jest właśnie bardzo dobra puenta tego, żeby jednak nie wymagać od kogoś odwagi, na którą sami nie wiemy, czy bylibyśmy w stanie się zdobyć.
1: Dokładnie.
0: Chociaż ty akurat tą odwagę masz, bo jeździsz tam i pomagasz, więc jak najbardziej
1: to,
0: ta perspektywa
1: jest... To też jest pewien próg, tak? No ja gdzieś docieram, gdzieś do pewnego stopnia dałem się radę przetestować, ale też nie wiem, jakbym się zachował, jakbym wybuchały przez 4 dni z rzędu dookoła mnie pociski, a ja miałbym strzelać do ludzi. Nie wiem tego. To się nie wydarzyło. I nikt tego tak naprawdę nie wie. Opowiadali mi chłopaki z pułku, że bardzo często było tak, że ci ludzie, którzy jechali tacy bojowo nastawieni, że ja im pokażę, ja tu zrobię to, ja tu tamto, ja jestem taki kozak, to oni wymiękali, tacy z wątpliwościami różnie, ale często dawali radę, ale to zawsze po prostu wymagało testu. Nikt z nas nie wie o sobie więcej niż tyle, ile nas przetestowano.
0: Tych żołnierzy w Ukrainie jest bardzo sporo, teraz w tym momencie około 1 miliona żołnierzy. No i też oni potrzebują, wiadomo, same zbiórki jakby nie załatwiają wszystkiego, oni, ta armia też musi być utrzymywana, no i tutaj pojawia się ten sektor cywilny, który funkcjonuje w Ukrainie, no bo jednak też ludzie muszą pracować, pewnie płacić podatki po to, żeby ta armia się utrzymywała. Jak wygląda ten sektor cywilny w całym kraju? Czy w ogóle gospodarka ukraińska w tym momencie funkcjonuje w pełni jakby w tych realiach gospodarki wojennej? Czy tam ten sektor cywilny dalej w jakiś sposób lepszy lub gorszy funkcjonuje?
1: Trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest stan permanentnego, wieloletniego kryzysu, który wynika z wielu różnych czynników, choćby dlatego, że po prostu miliony ludzi zniknęły z kraju. Część poszła na wojnę, część zginęła niestety, część uciekła, czy ewakuowała się z tego kraju. To już samo w sobie jest potężnym ciosem i to widać w statystykach, w PKB, w różnych wartościach takich makroekonomicznych. Druga kwestia jest taka, że na przykład ogromną, no, znaczącą częścią ukraińskiej gospodarki było rolnictwo, które bardzo mocno ucierpiało, bo jednak około 20% kraju jest okupowana, a kolejne kilometry znajdują się w zasięgu działań bojowych, jeszcze kolejne znajdują się w zasięgu różnego rodzaju środków bojowych, artylerii rakietowej i tak dalej. No i jest to duże utrudnienie. Dużym utrudnieniem przez długi czas były problemy z eksportem przez Morze Czarne, więc no to jest

0: prostu przez agregaty prądotwórcze, ale to jest drogi sposób produkowania energii. No zresztą przy biurach, przy jakichś tego typu większych zakładach, też przemysłowych, stoją różnych rozmiarów agregaty. One mogą ważyć i 20 kilo i 2 tony i mieć rozmiar kontenera, takie agregaty. No tylko to zwiększa koszty dość znacznie. Więc to utrudnia utrzymanie się na powierzchni. Przy czym ja tutaj muszę powiedzieć, że z takiej czysto mojej perspektywy to korzystanie właśnie z tego sektora usług w Ukrainie jest często bardzo przyjemnym doświadczeniem. W tym sensie, że no taki może durnowaty, ale miły przykład, że kiedy na stacji benzynowej zamawiasz hot doga, to oni często ci na tej parówce robią uśmiech z keczupu. Często restauracje na przykład są takie urządzone z takim przepychem i takie nowoczesne, że zamawianie opłata przez kod QR i bogate menu i się starają, żeby tam kelnerzy byli poprzebierani, że jak to jest na przykład tatarska restauracja Musafir w Kijowie, zresztą jakby ktoś był, polecam, to są poprzebierani w stroje ludowe tatarskie kelnerzy, żeby był taki klimat. No ewidentnie się starają. Swoją drogą, jak gdzieś się muszę zatrzymać na nocleg, a akurat nie ma tam gdzieś jakichś znajomych, no to często bardzo ładne hotele są po prostu za śmieszne pieniądze i staramy się czasem po prostu właśnie taki lokalny, niesieciowy, zadbany hotel po prostu wesprzeć takim noclegiem, no bo widać, że to stoi półpuste. No do Charkowa turyści no w tej chwili rzadko kiedy dojeżdżają. Więc to funkcjonuje. Jeśli się tak popatrzy na pozory, w tym sensie, że właśnie się przejedzie jako taki gość w tym miejscu, to wygląda to nawet nieźle. No tylko jak się posłucha właśnie ludzi, którzy wiedzą coś więcej, bo żyją tam na co dzień, no to wychodzą te problemy, że brakuje ludzi, że byli specjaliści, ale poszli do armii, więc czegoś tam się nie da zrobić, że właśnie braki prądu i internetu sprawiają, że ludzie nie mogą wykonywać swoich zadań, bo na przykład, nie wiem, mają deadline na jakiś projekt IT dla zagranicznej korporacji, nie mogą tego zrobić, bo nie ma prądu, nie ma internetu, nie ma połączenia. No i co masz zrobić w takiej sytuacji?
1: A na ile ta rzeczywistość różni się na wschodzie Ukrainy, gdzie te działania wojenne są zdecydowanie bliżej, oraz na zachodzie Ukrainy?
0: No tutaj zdecydowanie to jest bardzo wyraźny, taki geograficzny, taka oś współrzędnych. Im dalej na wschód, tym jest trudniej, bo oprócz tych czynników takich, nazwijmy to bardzo ogólnych, brak siły roboczej, brak internetu, brak prądu, to dotyka całego kraju, no to pojawiają się, im jesteśmy bliżej terenów tych przyfrontowych, no pojawiają się kolejne przeszkody, no bo biznes, nawet jeśli jest zarządzany w sposób kompetentny, nie przetrwa, jeśli na przykład w naszą stację benzynową czy w kawiarnię przyleci szachet czy rakieta, a no to się po prostu tam zdarza. No w takim Charkowie, no właśnie stację benzynową widziałem, no po prostu jakbyśmy ją namalowali na niej kreskę i po jednej stronie była normalna stacja benzynowa, a po drugiej stronie zwęglone zgliszcza. No właściciel tego konkretnego biznesu, niezależnie czy to jakiś pojedynczy przedsiębiorca, czy jakaś duża firma, no odczuli problem z prowadzeniem interesów w tym miejscu, bo mieli punkt, który wymagał inwestycji na starcie, a później dla nich zarabiał, który nagle no, został wyłączony całkowicie z obsługi. To są też oczywiście dodatkowe koszty różnego typu, chociażby związane z tym, że nie każdy pracownik chce żyć w takim miejscu. Ludzie wyjeżdżają, im bliżej front, tym więcej ludzi stamtąd wyjeżdża, więc trzeba płacić więcej, żeby w ogóle znaleźć pracownika w takim miejscu. To jest, myślę, duży, osobny temat, żeby ktoś, kto prowadzi taki biznes, kiedyś nam opowiedział, ile tam jest problemów, bo podejrzewam, że no tutaj możemy wyliczać długo. Zdarzało się, że Rosjanie atakowali na przykład

0: ciężarówki przewożące zboże. No, jesteśmy rolnikiem, chcemy sprzedać plon z całego roku pracy, a ten plon spłonął, bo coś przyleciało i trafiło ciężarówki. Albo jesteś właścicielem firmy przewozowej, masz ciężarówki i nagle już ich nie masz. Z tego typu ryzykami, których przecież nikt nie ubezpieczy, no oni się muszą liczyć od prawie ponad 4 lat.
1: Jak ta suma tych wyjątkowo trudnych okoliczności przekłada się na nastroje takie ogólnie panujące w społeczeństwie ukraińskim? Może zacznijmy od cywili, a później pomówimy o tym, o tych nastrojach, jakie panują w armii.
0: No tutaj oczywiście to jest jak zwykle trudne pytanie, nie da się w pełni obiektywnie i w pełni wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie o nastroje, bo trzeba byłoby porozmawiać z jakąś dużą grupą, z najlepiej setkami, tysiącami ludzi i zebrać to w jakichś naukowych ramach w badanie socjologiczne, które by nam faktycznie coś powiedziało.
1: No, naturalnie możemy to zawęzić do tej perspektywy, którą jakby ty zebrałeś na podstawie rozmów i obserwacji.
0: Tak, ale chcę dać takie zastrzeżenie, żebyście wiedzieli, że mam świadomość, że to jest mocno anegdotyczna perspektywa, w tym sensie dowodu anegdotycznego. Ja bym tutaj powiedział o takim upartym zmęczeniu. Ludzie są wyczerpani. Ludzie są autentycznie po prostu już od lat na skraju możliwości. I tak, to jest możliwe. Można, widzę to często, można być zmęczonym śmiertelnie i iść dalej latami. To na przykład bardzo widać w Kijowie, kiedy każda poranna rozmowa tam się, gdzieś tam jak byłem na przykład po parę dni, gdzieś tam się w naszej grupie spotykaliśmy, jakieś spotkania, zadania, różne rzeczy. I pierwsze spotkanie to były zawsze rozmowy o poranku, co tam było słychać, u kogo było głośno, gdzie przyleciało, co płonęło, bo w Kijowie to jest niestety częste i to ludzi wymęcza. Kiedyś tam rozmawiałem z młodą dziewczyną, która przychodzi i mówi, ja mam dość, ja idę do sił zbrojnych, ja będę zestrzeliwać te szachety, bo ja już po prostu nie mogę tego wytrzymać. No ostatecznie akurat ona decyzję zmieniła i dalej pomagała w zupełnie innym sektorze, choć to akurat bardzo taka kompetentna osoba i utalentowana w pewnych zakresach i żal byłoby trochę ją na kierowcę pick-upa, choć myślę, żeby sobie poradziła, no ale po prostu to jest takie zmęczenie. Ale też wiele razy słyszałem, chociażby tutaj mogę wspomnieć taką rozmowę, pani mieszkała w namiocie koło bloku pod Kijowem, który jest dość znanym blokiem, bo tam jest jedno z dzieł Banksego. Tam zawalona klatka schodowa, cała mieszkania, takie ściany mieszkania widoczne od zewnątrz, bo się to wszystko zawaliło. Tam Banksy przyjechał pod Kijów, kilka takich swoich graffiti stworzył i tam kiedyś podjechałem to zobaczyć i pani w namiocie mieszkała, coś jej tam jakieś jedzenie podrzuciliśmy i ona tak narzeka, że to, że tam, to, że o Jezu, że tu źle, tam źle, tu nam nikt nie pomaga, tutaj tam Rosjanie to zrobili, ale i tak wygramy. No oni jakby tutaj, jeśli chodzi o nastroje, to ja widzę jakąś taką bezalternatywność, w tym sensie, że oni nie widzą żadnego innego wyboru niż trzymać się dalej. Oczywiście wiedzą, że mogą wyjechać z kraju, tylko też wiedzą, że no to nie jest rozwiązanie i że to też nie jest faktyczna alternatywa, że tak czy inaczej trzeba to przetrwać i trzeba to wygrać, bo poddanie się Rosji po prostu nie jest opcją.
1: A jak to jest w przypadku żołnierzy? Bo tutaj na przykład w swojej powieści Szczepan Twardoch, w powieści Nul, on przedstawia tą perspektywę, że ci żołnierze bardzo często w ogóle nie widzą w takich ramach poznawczych już tej perspektywy pozawojennej. Wiadomo, że to jest opis powieści, ale czy gdzieś widać taki pesymizm, albo jak w ogóle wygląda ta perspektywa żołnierzy?
0: Znowu bardzo różnie, ale no zacznę od tego, że tak, wojna pochłania. To nawet nie trzeba być żołnierzem na froncie, to nawet ja już to czuję, że wojna po prostu jest jedynym, co jest interesujące. W tym sensie, że w momencie, w którym zaczyna człowiek brać udział w takiej wojnie, to ogromna masa rzeczy, które wcześniej cieszyły, wydawały się ważne, istotne, nagle się staje w ogóle takie malutkie. I zaczynają się liczyć już tylko twoi bliscy, których chcesz ochronić przed tym koszmarem, i ta wojna, żeby działać na jej jakąś tam korzyść. I tak, ludzie, którzy są tam, ci, z którymi mi się zdarzyło rozmawiać, często po prostu traktują wszystko inne, co się dzieje dookoła, jako no, takie, po co wy tu robicie, czym wy się tu zajmujecie. Dam przykład, jechałem teraz, wiozłem weterana, on już w tej chwili akurat nie służy, rehabilituje się, ale akurat tak się złożyło, że go wiozłem, bo to też znajomy od dawna, ze Lwowa do Kijowa. I mijaliśmy plac budowy pod Kijowem, gdzie powstaje akwapark. I on był po prostu no taki, no ale po co to? Przecież no po co wydawać pieniądze na coś takiego? Jest wojna, trzeba kupić to i tamto. W ogóle jak, po co, na co wam to? Ja sobie tak myślę, no w pierwszym odruchu, no tak, faktycznie, no ale jednak w drugim sobie myślę tak, to nie jest budowane za pieniądze państwowe. To stawia biznes. Przez sam fakt tego, że on to stawia, płacą podatki, które idą w tej chwili w dużej mierze właśnie na ten wysiłek wojenny. Później ludzie, którzy tę gospodarkę trzymają gdzieś tam na jakiejś jeszcze powierzchni, gdzieś będą mogli w weekend sobie matka z dziećmi, w tym chociażby matki, które samotnie wychowują dzieci, bo mąż jest na froncie, będą mogły pójść do ładnego, nowego akwaparku, żeby się te dzieci też ucieszyły. Te dzieci, które spędzają pół roku szkolnego w schronach i się boją o swoje życie, no będą mogły sobie zjechać na zjeżdżalni, przy okazji odprowadzając od tego podatek od biletu i od tam przekąski, które sobie kupią na miejscu. I sobie myślę, no to nie jest chyba aż taki wielki problem. Ale właśnie no takie wojskowe myślenie jest takie bardzo tylko i wyłącznie po prostu wszystko dla zwycięstwa. I to też z drugiej strony można i trzeba zrozumieć, bo no jeśli ktoś poświęcił zdrowie, młodość, niestety często życie, albo życie swoich przyjaciół, jeśli się siedziało na tej wojnie, jeśli się pół roku siedziało w okopie, nie mogąc doczekać zmiany, bo w tej chwili bardzo często tak to wygląda, albo jeśli się czekało 3 dni na ewakuację, bo urwało ci stopę, a 3 dni docierała do ciebie jakaś pomoc, żeby cię wywieźć z terenu działań bojowych. To też nie jest rzadkie i bywa, że to trwa dłużej niż 3 dni. Nawet znacznie dłużej. No to dla ludzi, którzy coś takiego przeżyli, no to faktycznie to całe cywilne życie no, wydaje się jakimś czystym absurdem. I to no, jest trochę dziwaczne, paradoksalne, trudne momentami do zaakceptowania, że się wyjeżdża właśnie do tego Charkowa, który jest od linii frontu nie setki, tylko dziesiątki kilometrów. No i tam właśnie jest restauracja, sushi, tam pamiątki sprzedają sobie, magnesy z Charkowa przywiozłem. To trudno zmieścić w głowie, ale w gruncie rzeczy jakby trochę spróbować się w to wczytać, no to jest potrzebne. W tym sensie, że ta gospodarka musi istnieć, żeby tych żołnierzy wykarmić, żeby tych żołnierzy uzbroić. Muszą być różne firmy, różne zakłady, które świadczą usługi, żeby ludzie wydawali pieniądze, płacili podatki, żeby to trafiało na kolejne drony, na kamizelki kuloodporne, na wypłaty dla żołnierzy i tak dalej. I ja sobie też musiałem to gdzieś w pewnym momencie poukładać w głowie też pod tym względem, że ja właśnie przyjeżdżałem gdzieś tam z jakiegoś Izjumu, gdzie ciągle są ludzkie ciała pod ruinami zbombardowanych budynków. Wracałem do Polski i nagle ze znajomymi wychodziłem na pizzę i rozmawialiśmy o serialach i grach komputerowych. I ja miałem ten dysonans. Tylko doszedłem w którymś momencie do wniosku, że przecież to wszystko właśnie jest po to. Ta cała moja pomoc, ci żołnierze, którzy walczą, te koszmary, to jest właśnie po to, żebyśmy mogli obronić naszych bliskich i dalszych, i obcych ludzi, nasze społeczeństwa, obronić przed tym koszmarem i pozwolić im dalej wieść to niesamowicie przyjemne, dobre życie, na które tyle pokoleń pracowaliśmy, żeby można było tak żyć. Żeby naszym największym problemem był szef w pracy, który jest trochę hamowaty i nas nie docenia. O to się toczy ta walka, żebyśmy mogli po prostu dalej się niczym nie przejmować i zastanawiać, czy kolejny sezon serialu będzie dobry, czy trochę słabszy, i żeby to był nasz temat do rozmów. To właśnie po to część z nas bierze jakiś mały, nieskończenie mały fragment odpowiedzialności i coś robi. Ja coś tam wożę, coś tam zbieram, ktoś strzela, ktoś leczy, ktoś jeszcze coś robi. To jest ogromny grupowy wysiłek jakiejś części społeczeństwa, która po prostu wzięła na siebie odpowiedzialność za to, żeby obronić nas wszystkich, żebyśmy mogli dalej sobie dobrze żyć.
1: Że tutaj spróbuję zadać ci jeszcze trudniejsze pytanie, mianowicie co po wojnie? Jakby, jeżeli rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy na co dzień żyją w tej sytuacji, jak oni zakładają, że zakończy się ta wojna? Czy oni w ogóle biorą pod uwagę może, nie daj Boże, ale utratę terytoriów, co dalej z Krymem, który też od 2014 roku jest okupowany przez Rosję? Jakby, jakie perspektywy na zakończenie wojny są spodziewane przez to społeczeństwo?
0: Widzisz, i tu jest właśnie ogromna różnica w postrzeganiu rzeczywistości pomiędzy ludźmi, którzy żyją w takiej rzeczywistości, i nami. My bardzo wiele uwagi, czasu poświęcamy właśnie rozważaniom tego, co po wojnie. Mam wrażenie, że tam w ogóle jest tego myślenia drastycznie mniej. I to wynika w dużej mierze z tego, że w sytuacji, w której ty po prostu nie wiesz, czy przeżyjesz noc, bo przyleci rakieta i akurat w twój blok trafi. Szanse nie są może duże, ale nie są też zerowe. Wiecie, no, są większe niż przy grze w dużego lotka, a tam też ktoś wygrywa. Więc ci ludzie mają taką trochę mentalną kurtynę w głowie, że oni nie planują jakoś do przodu bardzo. Oni, no, tak jak my sobie myślimy, a za rok polecimy na wakacje tu, a może tam, kupię sobie bilety, trzeba by tam, a wtedy to sobie odświeżę mieszkanie, to najpierw polecimy, potem coś. Tam ja tego po prostu nie widzę, takiego dalekiego planowania, że o, za rok to zrobimy to czy tamto, no bo nie wiadomo. Może za rok będzie trzeba uciekać, bo prądu nie będzie przez pół roku. Może za rok będzie trzeba w ogóle w innych realiach żyć, bo mąż, żona, dziecko zginą, bo ktoś nie przeżyje. Może mieszkania nie będzie, bo po prostu spłonie, jak będziemy w pracy, bo coś przyleci i będzie trzeba mieszkać kątem u sąsiadów, a nie myśleć o tym, kiedy to się skończy. I prawdę mówiąc, miałem czasem takie wrażenie, jak gdzieś w rozmowach padało takie, no, że przecież ta wojna, no, musi się kiedyś skończyć, bo no, żadna wojna nie trwała wiecznie w aktywnej fazie, prawda? No, prędzej czy później, no, musi się jakoś to skończyć. Nawet jeśli, tak jak w Korei Północnej, bez oficjalnego zakończenia, tam po prostu na Półwyspie Koreańskim, między północną i południową, nawet jeśli zakończy się bez jakiegoś faktycznego, oficjalnego porozumienia pokojowego, no to wojna się skończy. I miałem wrażenie, że przy takich moich słowach oni byli tacy, no, momentami wręcz aż zdziwieni, tacy, jakby do nich dotarło, że a, to życie może kiedyś wrócić do normy. I tutaj, no, wiecie, no, na co się zgodzić? No wiadomo, że oni by chcieli takiego pełnego, pełnego zwycięstwa. Ale jest bardzo wiele różnych scenariuszy, które możemy brać pod uwagę, i To bardzo będzie zależało od dziesiątków różnych czynników. Możemy sobie wyobrazić zamrożenie konfliktu wzdłuż bieżącej linii frontu i myślę, że Ukraińcy na tyle są zmęczeni wojną, że ja sądzę, że jednak by to zaakceptowali, że mogliby tutaj przejść nad tym do porządku dziennego, chociaż myślę, że ogromna część z nich, zwłaszcza żołnierze, traktowaliby to jako przerwę, a nie jako koniec.
1: No tutaj pewnie obie strony potraktowałyby to jako jednak przerwę, prawda?
0: No jest to bardzo możliwe, a na pewno obie strony by zakładały, że druga strona tak uważa, więc to też by wymuszało na nich też myślenie o tym w ten sposób. Więc no, może być w ten sposób. Może być też tak, że Ukraińcy będą próbowali docisnąć Rosję do jakichś ustępstw, ale one też trudno sobie na ten moment wyobrazić, żeby były ostateczne, w tym sensie, żeby właśnie Rosja na przykład oddała wszystkie okupowane tereny, w tym Krym. Na tym etapie jest to trudne do wyobrażenia sobie, a z drugiej strony, jeśli powiedzmy w najbliższym czasie taki Władimir Putin odejdzie z tego świata i dojdzie do walki o władzę, zamieszania, no nie jest to wykluczone. Jeśli intensywność ataków na rosyjską infrastrukturę naftową zostanie utrzymana w perspektywie na przykład najbliższych 12 miesięcy, możemy tutaj myśleć o jakichś bardzo poważnych ograniczeniach dla rosyjskich możliwości i o konkretnych porażkach na froncie. Nie wykluczam żadnego z tych scenariuszy, ani najbardziej optymistycznego, ani najbardziej pesymistycznego, ale no właśnie ja nie bardzo widzę u Ukraińców takiego myślenia w stylu, a jak będzie tak, to czy ja będę zadowolony, czy niezadowolony. Raczej widzę tutaj takie myślenie w stylu, mamy robotę do wykonania, jest wojna, trzeba ją wygrać, trzeba to doprowadzić do końca, a jaki to będzie koniec, no to się już okaże.
1: Porozmawialiśmy o przyszłości. Myślę, że też już zmierzając trochę do końca, warto dotknąć bieżących spraw, którymi tutaj szczególnie zajmujesz się na swoim kanale. Co z jutrzejszymi właściwie obchodami Dnia Zwycięstwa? Wiemy, że co roku Ukraińcy wykorzystują tą okazję. Po pierwsze, duży symbolizm tego wydarzenia, bo tak naprawdę Dzień Zwycięstwa już w tym momencie jest chyba najważniejszym świętem państwowym w Rosji, a po drugie też uwiązanie tej obrony przeciwlotniczej. No, w ostatnich dniach między innymi The Sun donosił o atakach, które Ukraińcy przeprowadzili za pomocą pocisków manewrujących FP5 Flamingo na właśnie tą infrastrukturę krytyczną rosyjską. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
0: Tak, faktycznie tutaj bardzo dobrze powiedziałeś, to jest najważniejsze święto w putinowskim kalendarzu. Na nim w dużej mierze opierała się ta współczesna świadomość narodowa Rosjan, na tym przekonaniu o potędze i moralnej wyższości wynikającej z pokonania nieludzkiego reżimu. Oczywiście my wiemy, że ta historia była o wiele mniej moralnie jasna. Związek Radziecki był przynajmniej tak samo złym reżimem jak i Trzecia Rzesza i no, tu nie będę się zagłębiał w te historyczne tematy, ale oni próbowali faktycznie zbudować świadomość narodową na tym konkretnym wydarzeniu historycznym i wokół tego święta. I jednocześnie to był taki moment do pokazu wielkości, siły i pewnej stabilizacji. Putinowski reżim bardzo silny.
1: Też myślę, że warto zwrócić uwagę, że co roku tak naprawdę na tych obchodach pojawia się tego sprzętu proporcjonalnie coraz to z roku na rok mniej.
0: No bo jest go też w rosyjskich zapasach coraz mniej i teraz nie tylko w Moskwie podczas tej głównej parady sprzętu jeżdżącego nie będzie w ogóle. Będą tylko kolumny piesze i samoloty nad głowami też nie dość licznej publiki, bo tam i jeśli chodzi o gości miejscowych, rosyjskich i tych zagranicznych, będzie dość skromnie w tym roku. Ale nie tylko w Moskwie, w dużej części regionów Rosji parady w ogóle odwołano, bo one się odbywały nie tylko w Moskwie. też w stolicach regionów zazwyczaj. Tam je w zasadzie wzdłuż zachodniej granicy prawie wszędzie odwołano, tam bliżej Ukrainy, ale nie tylko tam. W kolejnej dużej części regionów to portal rosyjski Wiorstka publikował taką infografikę. W kolejnej dużej części regionów odbywać się będzie parada bez właśnie sprzętu, a tylko gdzieś, no może w jednej trzeciej tych regionów będą to parady pełnowymiarowe. Dodatkowo będą się one wiązały z blokadami internetu, który nie będzie w wielu miejscach w Rosji, w około połowie regionów internet mobilny nie będzie po prostu działał, ani nawet możliwość wysyłania SMS-ów w wielu miejscach. Pojawia się informacja o tym, że transmisja z Placu Czerwonego nie będzie się odbywać na żywo, tylko z pewnym opóźnieniem. To oczywiście wszystko wydaje się świadczyć o obawie przed właśnie atakami. Ja, tak jak tutaj powiedziałeś, raczej bym się spodziewał, że Ukraińcy, tak jak dzisiaj w nocy, dzisiaj, czyli z 7 na 8, bo tak nagrywamy, Ukraińcy wykorzystają osłabienie obrony przeciwlotniczej, która została ściągnięta do Moskwy, do ataków na inne cele, na przykład w tej nocy na rafinerię w Jarosławiu, na rafinerię w Permie i na węzeł na ropociągu w Permie, bo już trzykrotnie te obiekty były atakowane w ostatnich dniach. Były zaatakowane zakłady przemysłowe w Rostowie nad Donem, między innymi zakłady radary, które, jak można się domyśleć, produkują radary. Więc spodziewałbym się raczej właśnie takiego wykorzystania tej symbolicznej daty dla różnych ataków na cele poza Moskwą, ale z drugiej strony widzimy też intensywne ataki dronowe na Moskwę i okolice.
1: No, w ostatnich dniach czasowo zamknięto trzecie co do wielkości lotnisko w Moskwie, port Wnukowo.
0: Tak, no właśnie to jest taki moment, który bardzo boleśnie odbija się na pasażerach lotniczych. Tam ponad 450 lotów, czytałem, odwołali bądź opóźnili. I można się spodziewać, że tego typu działania wobec Moskwy Ukraińcy podejmą w tych datach, ale uważam osobiście, że to nie będzie taka kluczowa ich działalność w tym czasie. Raczej stawiam właśnie na ataki na infrastrukturę, może na porty, może na rafinerię moskiewską, żeby słup dymu był widoczny z daleka. Zobaczymy, ale osobiście ja uważam, że po prostu atakowanie na przykład trybuny z Putinem na Placu Czerwonym byłoby po prostu bezcelowe w tym sensie, że i tak prawdopodobnie taki atak by się ostatecznie nie udał. A można w tym czasie pokazać społeczeństwu Rosji trochę inny sygnał, do nich wysłać. Sygnał, patrzcie, wasz wódz się wami nie przejmuje, ściągnął całą obronę tam, bo dla niego ta symbolika i jego własne cztery litery są ważniejsze, a was pozbawił obrony przeciwlotniczej i patrzcie, może to jednak nie my jesteśmy takim problemem, tylko właśnie wasza władza na Kremlu. Myślę, że to mógłby być dobry sygnał właśnie do rosyjskiego społeczeństwa.
1: Oczywiście tutaj za ukraińskie ataki jak najbardziej trzymamy kciuki. To myślę, że bardzo optymistyczny taki akcent, jednak te dalsze ataki, utrzymanie tych, atakowania tych celów w głębi Rosji. Myślę, że w tym momencie chciałbym bardzo podziękować Ci za przyjęcie zaproszenia. Moim i Państwa gościem był Marcin Strzyżewski.
2: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
6: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co uda

Ciągnąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy Róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Zrelaksuj się przy muzyce, która nigdy nie wychodzi z mody. Dźwięki, które przetrwały wieki. Klasyczne brzmienia teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Klasyczne brzmienia. Teraz w Radiu Meteor.

0: też czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

run it, run it,

0: Максим. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia. Bye.

Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się, no i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Spokój. Yo.

0: idących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie.
2: Radio Meteor.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: yellow, orange, red, very, very bright.
1: Radio Meteor.

0: emocje.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Wiem, o czym mówię, jestem kurwa.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.